Marek Bendík, Miro Dadzor, Andre Amaroker. Miro Dadhino nek bareder Andre Miro Dživipen. Furt hino adesar les potrebinau, navakerel budale dikav, hojpes palamende starinel tepaloker. Kana stare daj nane amenca, odat ačilja pažamende, tepašo pral. Hin preleste párez, ale nikde amenge odana sikavel, hojleske párez. Furt pes snažinel, kajamen pes tešunas mište, ukaj tehel andro amaro ker pokojiz tepača ben. Sako dživez pirel Andre Buči, uštel sik, uvisarel pes na sik. Sar avel hino strápimen, ale furt hino bachtalo, na penel hoj hin predale steoda páripen. Penela menge kaj peha, te like razu te pomoži na speske. Te som kere odad mange penel, kaj leske te pomoži nav. Vareka načávka bešas uvakeras. Ume som rado, bo som leha ušuna v man pažle steláčes. Te kera v chyba, odad nakerel výka, penel mange hoj oda nane lač te kerel chyba, bole chybendar peš sikavas. Sikavel man, hojo čači pen hino igen kamlo, uhoj manuž na kamel te chochavel. Miro Dadman si kavel, kaj mange te vážina vle pure deren, usarpes te spravinel. Penel mange hoj manuš kamel te helváčo, u te pomožine le manušenge. Dikav hoj aver manuša leske pačan, sar dikav le dades, paš aver manuša som hrdo hoj hino Miro Dad, ka leske radi sa ľuvav. Te amen hin časo sam peha, vareka na keras pašalo ker, u vareka na džas peste prežal. Hino kada predal mande bud dôležito, bo som leha isi kľuva v lestar. Kamav mire dades. Ka na stare dajnáne amenca odad hino zoralo, nikda pes napodel ukerel predal amende. Kamau tehl liekvar aj sosariou, sar baruava.

ogoja, u proska min le čavenca stode imaro bokeľa so iđerati lapura, dake šegitine nas očavore te kerel o churdo gulipen. Kerde makoha te pa bengere gulipena. Puri dajkana imar hena peke ogoja. Pučelas ocikno joškus bo našti pez doužar laskana hena ogoja peke. Ocikno jošku sa zbokhalo, ale buter sar prochaben bez radinela z oleske, hojša hela pura daha Andre tavibna skeli soba, bo odarik džala z e kamaduni pacha. Imarča sikrica miro kamaduno čavoro. Ogoja mušinen te pečo šukares, kaj tehen šukar chrumkave. A sa nila preleste e puri daj upirla zle vasteha leske palobala. Avri sa zšil, ale Andre, tavibna skeri soba sa státores. Odoj sa zradi šágos. Pašalo z kamind bešela zo púro dat piela z epipica, te dikela sarle skere čavengere čave pes krucine nás pašale púri daj. Pašalo z kamind bešela zo púro dat piela z epipica, te dikela sarle skere čavengere čave pes krucine nás pašale púri daj. Kada hino dživipen gondolinja peskeo púro dat. Sar Andro ker hino radišagos te ola čo chaviben. Ogoja sar sle imar peke puri daj ilja avri andale mašina savore denašle kios kamind. E puri daj ogoja čerindja maškar le čavengere čave udikela sprelende radišago asar han. Ojošku sar dander ja Andre goj ojakaleske zašvicinde upendja. Puri daje tutave sveder sar varesave reštauracii. E puri dajča asanđilja upendja. Odabijalo dabo tavav tumenge kamibnaha miro cikno čavoro. Av kesar man odavarekana sikadja miri dajori, av kestu jekvar sikaveha tire čavore. Odi rad beše nas pašalo skamind savore. De nas duma palo dživi pensar džive nas varekana Andro kersar sar zbaro radišagos igen asanas. Avri imar zaračilja, pro tabori sas imar cma. Kepuri daj Andro ker labula z ežiarovka, no nalabula šča ežiarovka. Odoj labula z jileskero švetlos, lengera familia kero. Aver dive stosara otabori z predžižilja. Okamoro nebocis malindia pro oranžovo, teo čavore denaš ker nás palo taboris prindrange. E puri daj e aranka pez richtin las preaver dives bo Andro taboris o dživipen šoha na záčel. Polokores e puri daj zakerdia o humer kaj mihel savorente adadive so techal. Puri daj adadive peske šajgeľam prerita te kidel o bilinky proteios pendiale časkeri čaje giska boj igen rado šunelas e pachapalo šučar de kvitky. Mišto čajori míri, sa docháha džaha, a sa díľa e puri daj, te pregeľa lake palová storo. Sar dochale to sa rutno chaben, kidle pes avri težal prerita. O ľuftos, sa z igen žužo te prečar, sa zmek to sa rutni rosa. E puri daj le čavengere čavenge, vakerelas a čariben, sar varekana lakeri puri daj pirelas, te kidel bilinky ukerlas lendar, sa stipna skere teji. Sar vysalile imar kere pro taboris o puro dat o imro, bešelas pašo skamindu pielas peske e pipica pale. E puri daj chudľate tável diloskero chaben. Távela z Marikľa, te zapražimen zumin. O čavorela, ke pomožine nás. Sar táde bešle pašalo z kamind u chanás o dílos. Andro tabori zráči o manúša richtine nás baro inepos. O familii pes džanás pro maškar Andro tabori z kaj labola z bari jak vatra. O púrete o terno nipos pes džanás praše jak o džuvľa tave nás o chaben, o morša ladine nás o lavuty, o čavore denašker nás palo tábori z radiša goha. Sar šundile perše hangile lavutendar o džuvľa chudlete giľavel. Giľave nás purane, romane, giľa, sopes preliginde generácia tar pre generácii. E puri daj chudľa týšte giľavel lakero, hlasos sa stúlo, hlasos ubarele peribnaskero.
O čavoro o jošku stýš kabelaste giľavel kľapkinela zlenge andro tempos. Sar do giľade omurša bašavenas prelavuti o džuvľak helenas. Sas prelende urde bare rokli lole kvitkenca lengero keliben sas kamadu non tešukar keliben. O murša lenge kľapkinenas te demavke nazle pindrenca andre phuv. O puro dat o imro asalas peske te pijelas peske andal peskeri kučori e moljori udikelas proterne sar kelen o keliben sovarekana kelenas on sar sleterne u teleskero dat kelelas ada keliben. O tempo zlenge džalas opre. Bašarve nas bare tempoha o bubni bubnine nas o murša o džuvlja kelenas bare radišagoha. O murša chudlete čivkerel avrile pindrenca, marnas pes palo čanga kelenas zoralo čapášis. Ľapkine nas kelenas igen šukares. Lengere kelibnaha kelenas teo čerchenia pro nebos. O džuvlia chudlete kerel tižle muršenca. Lengere rokli, pes vazdenas androluftos, sar farebna v plamenia. So pes onmarenas andale jagekero svetlos. O jošku zdikelas prelende sar kelen o jakuraleske až švicine nas. Epuri daj asandilia preleste, chudľales vaste star upendialeske. A umíro čavoro, metu cikavava tyro peršo romano keliben. Peršo nakamelaste kelel palizleske avke chudľa egili kaj chudľa o jošku skorkorote kelel. Šunelas, sar leskere pindre auke kelen saro pindrele pure denenge so kelenas. Šunela sar andre leskere žili pulzine nas o radišagos teo bi pandlipen. Calo tabori zleske kľapkine las, te denas les zor andre keliben. Akure staro joškus džanelas hojka dahin buter sarča keliben. Hojo dahino kotor leskera vodjatar, leskera fajtatar, te leskeri žajstra. Eja glabolas, o giljavšagos šundjolas, uera džalas andro tempos le kelibnaskero, kaj pandelas o čirlatu nipen, le akananut nipenea. Anglo tosara imaro niposo kelenas te giljavenas nabirinenas. Bešle peske paše jak. E puridaj ea ranka ilja paš pestele joškus, obhudljalest te pendjaleske andro kanoro. Akana imar džanes, sohin tehel jek amendar. O joškus paše puri daj priljumidlja, uradiša goha kivindjale šero reha. O joškus džanelas, hoj prekadi rad šuhana bisterla. Amare ranija teraja, o romano lau paramisar, a Vľasko Ágor. E relácia Kerďa e redakcia vašo národnostná programy Rádio Patria štúdio z Požoňate te je Dominika Baďová. Mangautu mengemek šukara tiromale.